kunu ewade si waye wie waye wie wachuma no empeta no akwantuo no waye wie. If you believe it, say amen. If you say waye wie da ebebe mu da ebede di if we say waye wie